Do dyny. Na swe miasta wyszło kilku takich, z których każdy o podróży sobie śnił. Zbudowali dworzec kolejowy, każdy kupił sobie bilet w nim. Lecz kiedy już pociąg nadjechał i stał na peronie zdyszany, ktoś spytał więc, dokąd jedziemy? Usłyszał, na razie wsiadamy. Po chwili już siedząc przy oknach, rzucali okrzyki zdumienia. Mijali widoki tak piękne, że spełnić się mogło marzenie. Lecz oni pędzili wciąż dalej, szukając piękniejszej ziemi. Ktoś spytał więc, dokąd jedziemy? Usłyszał, na razie jedziemy. Rozmowy ciągnęły się długo i pewno by jeszcze potrwały, lecz pociąg już bieg swój zakończył, więc każdy ten postój pochwalił. Zaś kiedy już wyszli z wagonów, to nagle w zdumieniu usiedli. Ktoś spytał więc, gdzie my jesteśmy? Usłyszał, na razie tu, gdzieśmy wsiedli. Lecz gdyby ktoś mylnie osądził, że w całej tej podróży jest strata, niech wie, podróże kształcą, a zwłaszcza dookoła świata.

chciałbym na słówko. Już tak między nami to jestem człowiekiem zaniepokojony, by rzec rozczarowany, bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę.

wiesz sam, jak nie lubię radykałów. Ale na Boga, nie spałem całą noc i podjąłem decyzję.

Zatem oto nie wszystko. Drogi, mosty kołowe, urzędy skarbowe, gospodarstwa domowe. Powiadam wszystko, za wyjątkiem ciebie, chłopaku. Wypływasz jutro, mandżur, pakuj.

ciebie, bo tak właściwie to nie wiem, dlaczego ciebie wybrałem. Chciałem tylko, żebyś był fajny i żeby ktoś kiedyś mógł powiedzieć: był Noe, Noe, gość, co się czasem spinał, ale uwierzył. I gdy szedł po gnoju, smród już się go nie.

Proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę, ale o ile dobrze pamiętam, to Rooster to, jak to było, to był kogut czy indyk? W każdym razie zespół Alice in Chains śpiewa, że oto nadchodzi Rooster, a ja wam chciałem powiedzieć, że oto nadchodzi, no niekoniecznie kogut, ale też na R, też na Rooster. O właśnie, projektor jest na P, a no nieważne. Wiecie, to chyba dlatego, że jest tak zimno. Być może temperatura mogłaby kogoś zmylić, że mamy miesiąc marzec, a nie maj, obydwa są na M. No ale fakt, że jeszcze jest jasno na zewnątrz o godzinie 21 świadczy o tym, że chyba jednak mamy maj. No a że jest 21, a tak się składa, że jest czwartek, to najwyższa pora, aby rozpocząć program reżysera. James Bond. One ring to rule them all. Guns. Lots of guns. Witam ponownie, Michał Giery przy mikrofonie. Zapraszam serdecznie na program Reżyser, czyli subiektywny program radiowy o tematyce filmowej. Dzisiaj w programie 5 premier, chociaż jedna to taka nie do końca premiera, ponieważ film wszedł na ekrany kin, ale niekoniecznie w Polsce 25 lat temu, ale o tym w dalszej części programu. Jedna z premier odbyła się już wczorajszej nocy, a właściwie dziś. Zresztą, co ja będę dużo kręcił. Przypominam, że subiektywny program radiowy polega na tym, że dzielimy się w nim swoim subiektywnym zdaniem. Głównie polega to na tym, że ja dzielę się moim subiektywnym zdaniem, ale zawsze zachęcam was do tego, abyście wydzielili się swoim subiektywnym zdaniem. A swoim subiektywnym zdaniem możecie się podzielić pisząc na adres reżysar@wp.pl swoje maile, na przykład prosząc o plakaty, które znajdują się na naszym forum. A do forum możecie trafić ze strony www.sar.pg.gda.pl, która jest strona naszego radia. I również tamtędy możecie trafić na czat, który jest tak naprawdę jedynie linkiem do kanału IRC-owego, więc jeżeli ktoś ma IRC, to zapraszam serdecznie na kanał IRC-owy SAR, gdzie o tej godzinie są różni ludzie, najczęściej zainteresowani różnymi tematami, ale kinem między innymi. Pozdrawiam aktualnie wszystkich słuchaczy Studenckiej Agencji Radiowej znajdujących się na kanale IRC-owym SAR. Również kontaktować się można swoim subiektywnym zdaniem, dzwoniąc pod numer 347-2626 z miasta, z Akademików Politechniki Gdańskiej 82626, z Akademika DS3 812626. Chociaż ostatnio muszę się przyznać, że nie rozpieszczacie mnie telefonami, bo jakoś ostatnio zazwyczaj, kiedy przysłuchuję potem audycję, to słyszę, że najczęściej ja do was mówię, a chętnie usłyszałbym, gdyby ktoś z was zadzwonił i opowiedział o swoich wrażeniach z jakiegoś filmu. Ja dzisiaj między innymi opowiem wam o tej pierwszej premierze, ale to już za chwilę. Przypominam również, że plakaty dostaję od Cinema City Krewetka www.cinemamyślnikcity.pl. Aktualnie Cinema City Krewetka zmieniła wystrój swojej strony internetowej. Możecie tam zajrzeć, co nie zmienia faktu, że wciąż jest tam aktualny program, harmonogram tego, co możecie zobaczyć w kinie. Się troszkę zdziwiłem, bo dziwny sposób sortowania mi się tu włączył, ale sortowanie nie zmienia faktu, że mogłem zacząć dzisiaj tylko jedynie od tej piosenki, ponieważ pochodzi ona z wielkiego kinowego przeboju. Ten kinowy przebój swoją skalą i rozmachem i zniszczeniami jest bardzo podobny do tego filmu, o którym będzie mowa już za chwilę, o premierze tego tygodnia. Tyle, że w tym filmie kolorystyka była bardziej pomarańczowo-czerwona, a w tym filmie, który wchodzi na ekrany polskich kin, właściwie wszedł już dzisiaj, jest bardziej biała. Aerosmith, I Don't Wanna Miss a Thing, a później już o filmie pojutrze. I could stay away.

Tak jest. Dobrze pamiętacie, ten przebój zespołu Aerosmith pochodzi z filmu Armageddon, a w tym filmie jedną z pierwszych takich dużych ról zagrała córka pana Tylera, czyli Liv Tyler, a teraz niedawno mieliśmy okazję widzieć ją w filmie Władca Pierścieni w całej trylogii, a już niedługo na ekrany kin wejdzie najnowszy film Kevina Smitha, Jersey Girl, w którym u boku Bena Afflecka gra ona właśnie w najnowszej komedii, można powiedzieć komedii romantycznej, ale właściwie filmowi Kevina Smitha, który już zasłynął ze swoich kultowych filmów, takich jak Sprzedawcy, Chasing Amy czy Dogma. Wracajmy teraz do premier. Otóż światowa premiera 28 maja 2004. Gdzie wtedy będziesz? The Day After Tomorrow, czyli pojutrze. Ten film miał wejść na ekrany polskich kin, tak samo jak na ekrany kin prawie całego świata 28 maja. W Stanach Zjednoczonych właściwie tak się stanie. Wejdzie na ekrany kin już jutro. A my w Polsce mieliśmy okazję obejrzeć go już na pierwszych przedpremierowych pokazach, tak jakby w nocy ze środy na czwartek. Ja miałem okazję wybrać się do krewetki dzisiaj na godzinę 13:45, żeby ten film obejrzeć. I po raz pierwszy od bardzo, bardzo długiego czasu jestem w tej bardzo komfortowej sytuacji, że mogę opowiedzieć wam o filmie, który już widziałem. Aczkolwiek nawet gdybym go jeszcze nie widział, mógłbym wam bardzo dużo powiedzieć, bo sporo czytałem na temat tego filmu, oglądałem zwiastuny, oglądałem informacje. No ale teraz mogę wam powiedzieć prosto z pierwszej ręki, prawie że świeżo, bo właściwie no tak, ile to by było? 5 godzin temu wyszedłem z sali kinowej. Od czego by to zacząć? Film Pojutrze jest filmem katastroficznym w reżyserii Rolanda Emmericha. Jest to Niemiec, który przyjechał do Stanów Zjednoczonych i w Stanach Zjednoczonych bodajże zaczął od filmu Stargate, czyli Gwiezdne Wrota, a potem stworzył takie filmy jak Godzilla, Patriota, czy Dzień Niepodległości, którym właśnie reklamowało się na plakacie, że jest to film Pojutrze, jest filmem twórcy Dnia Niepodległości. Film opowiada historię tak naprawdę, czego może się stać, jeżeli nie zadbamy o naszą planetę. Film jest bardzo jakby tak ekologicznie poprawny, tak bym mógł powiedzieć. Chociaż zmiany, które... Znaczy, ekologicznie poprawny, czyli mówię o tym, jak powinniśmy dbać o środowisko, a nie, że jest poprawny z punktu widzenia na przykład praw fizyki i geografii, bo przypuszczalnie ktoś, kto się zna na geografii na przykład, bo ja wiem, jakiś student geografii mógłby mnie w tej chwili poprawić. W każdym razie, żeby zacząć mówić jakimiś konkretami. Film opowiada głównie, nawet nie tyle scenami, które są naprawdę świetnie zrobione, tego, co się dzieje w różnych miastach, głównie Stanów Zjednoczonych, podczas tego globalnego najpierw podniesienia się poziomu wód, a później zamrożenia, co film opowiada historię ludzi i tego, jak ludzie się zachowują, kiedy postawi się ich przed takim faktem. I tak naprawdę to mi się właśnie w tym filmie spodobało. Jedną z jakby głównych wątków napędowych jest historia klimatologa Jacka Halla, który właśnie jest tym, który najpierw przewiduje, że coś takiego może się wydarzyć, a potem jest głównym doradcą odnośnie tego, co można zrobić w tej sprawie. I jego syna, który przypadkiem właśnie znajduje się w Nowym Jorku, bo tam bierze udział w takiej olimpiadzie, bo tam taka dziewczyna jest i w ogóle. No i zostaje uwięziony tam w bibliotece publicznej i dzięki niemu zresztą garstce innych ludzi udaje się przetrwać cały kataklizm. I właśnie też jest jakby ta historia ojca i syna i to jest jakby te wszystkie zmiany klimatologiczne są tylko jedynie tłem do opowiedzenia tej historii. Jacka Halla gra Dennis Quaid, zaś sama Jake Gyllenhaal, to jest ten sam chłopak, który zagrał w filmie Donnie Darko. Poza tym będzie można w tym filmie zobaczyć również Iana Holma, który na przykład w Piątym Elemencie zagrał księdza Vito Corneliusa. Ostatnio mogliśmy go zobaczyć jako Bilbo Bagginsa w trylogii Władcy Pierścieni. Film oczywiście głównym jakby jego atutem z punktu widzenia komercyjnego są efekty specjalne, które stoją na bardzo wysokim poziomie. Nowy Jork to miasto, z którym działy się już różne rzeczy. Było druzgotane meteorytami, było zalewane falą po uderzeniu komety, było rozsadzane przez statki kosmiczne obcych, teraz zostało zalane, a potem zamrożone. Właściwie to nie wiem, ten model Empire State Building, który już ktoś tam zbudował do tego filmu, może powinien być tylko dalej sprzedawany do kolejnych produkcji, które mogą spowodować, że
ktoś będzie chciał znowu z tym miastem coś zrobić. Film w reżyserii Rolanda Emmericha, Niemca, który został w Hollywood nazwany malutkim Spielbergiem. I muszę wam powiedzieć, że w moim subiektywnym odczuciu ten film o wiele lepiej broni się niż film Troja, który też jest produkcją Niemca, który wyjechał do Hollywood. Głównie dlatego, że narracja jest bardzo płynna, film jest dobrze zmontowany, jest dobrze zrobiony, no i nie ma tam jakiegoś zbytniego patosu. Flaga amerykańska pojawia się tylko 2 razy. Chociaż to jest trochę dziwne, nie? Że ten Niemiec tak świetnie zawsze prezentuje te flagi amerykańskie. W każdym razie zapraszam was na film pojutrze. Zapraszam was również do ewentualnego dzwonienia, jeżeli ktoś z was przypadkiem był już na filmie pojutrze, ponieważ mam dla was aż 6 plakatów z tego kina, znaczy z tego filmu. Kino Krewetka zaopatrzyło mnie w 3 plakaty ze Statuą Wolności, 2 plakaty panoramy Nowego Jorku zalewanego wodą oraz 1 plakat zaśnieżonego Nowego Jorku. Te 2 plakaty ostatnio, o których wspomniałem, to takie jakby teasery, które zapowiadały miesiąc temu ten film. Te najnowsze to właśnie te ze Statuą Wolności. Zapraszam do tego. Jeżeli ktoś zadzwoni, to prawie, że na pewno zarezerwuje sobie taki plakat dla siebie, a ewentualnie, jeżeli ktoś woli napisać, to zapraszam na adres reżyser@wp.pl. Napisać jakiegoś maila z uzasadnieniem. Ja już za chwilę zabieram się za Irce, bo tu przez cały czas mruga, ale specjalnie wyłączyłem, żebym się nie rozpraszał, żebym mógł wam powiedzieć to wszystko, o czym chciałem wam powiedzieć. A teraz przechodząc do premier, który już od jutra na ekranach polskich kin, pomyślałem, że zaprezentuję wam piosenkę, która pochodzi z innego filmu w reżyserii Rolanda Emmericha, czyli filmu Godzilla. Czas na długi utwór, więc będę mógł sobie zobaczyć, co się na Ircu działo. Zapraszam was na przeróbkę pewnego dawnego utworu, tym razem wykonaniu Papa Dediego, aczkolwiek kołacze się tam Jimmy Page. Come with me.

na chwilę się tutaj wtrącę słówkiem. Racja, przypomnieliście mi. Prawdą jest to, że jest to dosyć klasyczny film katastroficzny pod tym względem, że oczywiście zawsze znajdzie się bohater, który jest bardzo bohaterski, znajdzie się bohater, który się czegoś tam boi, ktoś, kto poświęci swoje życie dla kogoś, no ale niekoniecznie musimy wiedzieć, kiedy i co dokładnie się stanie. Co nie zmienia faktu, że fabuła jest bardzo przewidywalna, ale tak jak wspominałem, w porównaniu do Troi, w której nastawiałem się na jakieś widowisko, tutaj też nastawiałem się na widowisko i muszę przyznać, że płynnie bardzo oglądało mi się film Pojutrze, w odróżnieniu od filmu Troja. No i jeszcze chciałem powiedzieć, że na kanale Ircowym SAR tym razem jest chyba rekord osób podczas mojej audycji. Bardzo dużo stałych słuchaczy, dużo znajomych i trwają różne dyskusje na przykład na temat filmów Kevina Smitha, a teraz zaczyna się jakaś dyskusja na temat Fight Clubu, więc może się dołączę. Zapraszam ewentualnie innych chętnych na kanał Ircowy SAR.

Ej, zaraz, Godzilla mi ze studia, proszę. Ej, tej Godzilli się nie spodziewałem. Ostatnio, kiedy przesłuchiwałem tego utworu, jakoś widocznie nie usłyszałem końcówki, nie wiedziałem, że jeszcze Godzilla się na mnie wydrze. Dobrze. No ale to właściwie dobrze się składa, bo właśnie teraz będę mówił o filmie animowanym, a że Godzilla była animowana komputerowo w tym najnowszym filmie, to pewnie wszyscy wiedzą. Tym razem jednak wracamy do klasycznej animacji, chociaż już nawet klasyczna animacja nie potrafi się obejść bez pomocy komputera. Mówię teraz o najnowszym filmie Walta Disneya, Rogate Rancho, który właściwie już na pokazach przedpremierowych można było zobaczyć w zeszły weekend, w sobotę i w niedzielę. Mi niestety nie udało się na te pokazy wbić, więc nie mogę wam powiedzieć za bardzo, jak było na Rogatym Ranchu, ale właściwie co wam mogę powiedzieć o tym filmie? Otóż film jest kreskówką Disneya, bardzo krótką, aż się zdziwiłem, bo ponoć trwa mniej nawet niż 1,5 godziny, no ale to pewnie dlatego, żeby dzieciaki się nie męczyły. Film opowiada historię takiego rancha, w którym wszyscy są szczęśliwi, kury zniosą jajka i w ogóle krów się nie je, bo one tam tylko mleko dają i tak dalej. No ale dookoła tego rancha całą ziemię zawładną niesamowity i zły Alameda Slim i w tym momencie krowy postanawiają zrobić super akcję, żeby po prostu uratować rancho tej babuni i tego dziadka bodajże. Film podobno ze świetną polskim dubbingiem, w co prawie że nie wątpię, bo wiadomo, że Polacy świetnie robią dubbingi. Będzie można usłyszeć m.in. Bożenę Dykiel oraz Edytę Olszówkę, a w oryginalnej wersji można było usłyszeć na przykład m.in. Judi Dench, znaną jako M z najnowszych Bondów, oraz Cuba Goodinga Juniora. Co jeszcze? Taką ciekawostką dodatkową może być fakt, że z powrotem współpracował z Disneyem przy tym filmie Alan Menken, twórca muzyki do takich przebojów jak Mała Syrenka oraz Aladdin. Także nagrodzony zresztą Oscarami za obie te dwa filmy, o ile dobrze pamiętam, że właśnie za te dwa, bo dwa Oscary na pewno ma Alan Menken. Tak czy inaczej, już od jutra na ekranach polskich kin ten właśnie film animowany wytwórni Walta Disneya. Mam dwa plakaty z tego filmu, które dostałem od kina Krewetka. Zresztą, jeżeli jesteście zainteresowani, to jest taka ciekawostka, ponieważ dzisiaj pojutrze taki przedpremierowy pokaz w Polsce, to ja mam dla was przedpremierowo plakaty z Alien vs. Predator, który wchodzi dopiero jesienią, a mnie już tu pewnie jesienią nie będzie, już te plakaty mam, oraz Króla Artura, jeden jedyny, także jeśli chodzi o te plakaty, zresztą możecie wejść na www.sar.pg.gda.pl/forum, tam znajdziecie te plakaty i no, jeśli chodzi o te przedpremierowe, naprawdę musicie się jakąś dobrą recenzją postarać, żeby te plakaty dostać. A zresztą, jeśli chodzi o recenzję, to rozdałem już plakat z filmu Troja, dostałem dosyć ciekawą recenzję od Bardella, ale tą recenzję usłyszycie w dalszej części programu. A teraz już Regina Bell i Paebo Burson, A Whole New World, piosenka z filmu Aladdin.

Wspomnienia z dzieciństwa, co? Dobrze, teraz pora na kolejny całkowicie nowy film, który już odwrócił na ekranach polskich kin. Możemy powiedzieć, że to taka dosyć niezależna produkcja. A propos niezależnych produkcji, to tutaj pozwolę sobie na małą prywatę. Otóż we wtorek, ten wtorek, 25 maja, około godziny 21.30 padł ostatni klaps na planie niezależnej produkcji trójmiejskiej, która nazywa się Towar i której premiera planowana jest na jesień roku 2004. Ja przy tej produkcji mam okazję brać udział, zresztą tak samo jak osoba o niku Brach na kanale ircowym. Jeżeli chcecie, możecie się jej zapytać trochę więcej na temat tej produkcji. Chciałem wam również powiedzieć, że ewentualnie zainteresowani fotosami z planu, zapraszam ich na stronę www.m3.frico.pl. Tam znajdziecie fotki z planu. No i teraz przechodzimy do postprodukcji, a wracając teraz do filmów niezależnych na większą skalę, to pora na film z piątku na sobotę, Anyway the Wind Blows. Jest to film w reżyserii Toma Barmana. O ile dobrze wiem, to jest to jeden z muzyków zespołu Deus. I ten film opowiada dosyć dziwną historię. Film opowiada historię bowiem 8 osób, jakby, ja nie wiem, czy oni są ze sobą powiązani w jakiś sposób, czy nie, czy po jakimś czasie zaczynają się wiązać te wątki tych osób, ale jakby największą ciekawostką jest to, że sam reżyser Tom Barman o tym filmie mówi w ten sposób. Chciałem zrobić film, który kołysze, huśta, jąka się i zacina, dmie tam i z powrotem i bezwstydnie, nie posiada puenty. Film, który nie próbuje niczego wyjaśniać, pomija wiele, rozśmiesza, a w pewnym momencie po prostu się kończy. Myślałem również o filmie, w którym pokażę, jak ludzie widzą siebie nawzajem. No właśnie, podobno w filmie jest bardzo dużo muzyki, podobno jest taki właśnie klimat clubbingu, a wiele osób porównuje ten film między innymi do takiej produkcji dosyć głośnej sprzed paru lat. Jak ona się nazywa? Human Traffic, właśnie. No, a teraz wracając do muzyki, ponieważ jest to program radiowy i również muzyczny, pora na piosenkę promującą ten film. Otóż wykonuje ją Magnus, a piosenka nosi tytuł Summer's Here.

Zapomniałem o pewnej rzeczy. Głównie jakby chciałem powiedzieć a propos jeszcze tego ostatniego dnia zdjęciowego, że jeżeli słuchają mnie teraz osoby z Akademika DS3, czyli głównie Martynka, Magda, Michał oraz powiedzieć po imieniu czy pseudonim. Wiecie co? I Bardel. Wszyscy będą wiedzieć, o kogo chodzi. Byli na planie towaru i mieli okazję zagrać w scenie w restauracji, dosyć ekskluzywnej restauracji w Gdańsku, za co chciałem im na antenie Saru podziękować, a być może będziecie mieli okazję zobaczyć ich na własne oczy już jesienią. Przypominam, film Towar, miejmy nadzieję, jesienią, miejmy nadzieję w kinach. A teraz wracamy jeszcze na chwilę do muzyki z piątku na sobotę.

0: No i to była ta bardzo krótka chwila. A teraz pora na ostatnią jedną czy dwie premiery. Kurczę, jakby to zrobić? Nie, jednak nie mogę sobie tego zabronić. Otóż już od jutra na ekranach polskich kin, trzech szczęśliwych kin, nawet nie wiem w których miastach, niestety Gdańsk nie okazał się tym szczęśliwym miastem, wchodzi film Żywot Briana. Otóż po 25 latach z okazji tej rocznicy, ćwierćwiecza od powstania tego filmu, no i w pewnym sensie jako tako niby jako antydotum na pasję, ta wspaniała produkcja, film kultowy brytyjski grupy latającego cyrku Monty Pythona wchodzi również na ekrany polskich kin. Firma Solopan sprowadziła ten film do Polski na trzech kopiach. Być może w ramach jakiegoś przeglądu zawita ten film do Gdańska. A teraz po prostu na tą zimną pogodę za oknem, na tą sesję zbliżającą się i na to wszystko piosenka z końcówki tego filmu, czyli wszyscy chórkiem Always Look on the Bright Side of Life.
1: Some things in life are bad. They can really make you mad.

0: You must always face the curtain with a bow. Forget about your seat, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
1: Słuchajcie, wszyscy razem śpiewamy i wszyscy razem wjeżdżamy. Jeżeli ktoś chce, może zadzwonić jeszcze i zaśpiewać, chociaż nie wiem, chyba jest spore opóźnienie, więc może tylko my sobie tutaj z Pawłem, który już czeka powoli na muzykę drugiego planu, który już za 20 minut, też sobie śpiewamy, wjeżdżamy i się kiwamy.

Nothing will come from nothing.

solo na gwizdanie. Dobra, koniec tego. To chciałem powiedzieć, że to między innymi na życzenie ludzi z kanału Irsowego Sera. Zresztą, co się będę tłumaczył, przecież ja też sobie bardzo chciałem zagwizdać razem z nimi. Przecież to tak bardzo poprawia humor. Te dwie piosenki, Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy, Always Look on the Bright Side of Life. Jeżeli zaczyna się sesja lub jest pochmurno za oknem, włączyć sobie to nad ranem i od razu dzień zaczyna się prawą nogą. Pora na ostatnią z premier. Już od jutra na ekranach polskich kin dosyć niezwykły film. Otóż koprodukcja irańsko-francuska. Film, tak jak mieliśmy z piątku na sobotę, to teraz o 5 po południu. Nie wiem, to powinno być w oryginale bodajże Pani E. Asr. Nie mylić Sar. Jest to film, który sprowadził do nas Gutek Film i jest to film, który opowiada historię, której akcja dzieje się w Afganistanie po upadku rządów talibów. Dziewczynom po raz pierwszy pozwolono uczęszczać do szkoły. Jedna z nich, ambitna Nokreh, bodajże, pragnie zostać prezydentem Afganistanu, jednak każdy jej dzień jest walką o przetrwanie. W tym celu dziewczyna do perfekcji opanowała omijanie zakazu swojego religijnego ojca. Tak mi się skojarzyło, ponieważ plakat filmu jest bardzo ciekawy. Jest to kobieta w chuście, której widać twarz obok tych wszystkich kobiet ze słoniętymi twarzami. Plakat jest utrzymany w takiej tonacji błękitnej. I tak mi się skojarzyło z pewnym filmem, o którym już parokrotnie wspominałem, i muzyka, którą za chwilę usłyszycie, też już parokrotnie gościła na antenie tego programu, ale chciałem wam również powiedzieć, że tą muzykę będziecie mogli usłyszeć w kinie. Tak, jest niesamowita okazja. Otóż muzyka, o której mówiłem, to jest ta muzyka. Być może już niektórzy rozpoznają. Film to Chińska Szkatułka. Wspominałem o nim ostatnio i teraz jest okazja, żeby ten film, jeżeli, bo ja na przykład widziałem go tylko jedynie na ekranie telewizora, film z Jeremy Ironsem, film opowiadający o ostatnich godzinach, o ostatnich dniach, kiedy Hongkong jest jeszcze prowincją brytyjską, kolonią brytyjską właściwie. Otóż ten wspaniały film i z tą wspaniałą muzyką Dadaby będzie można obejrzeć w gdańskim Żaku od 28 do 30 maja, czyli od piątku do niedzieli o godzinie 20:45. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie, ponieważ...

ja nie wiem, mnie coś ciągnie i być może uda mi się wybrać na ten film głównie po to, żeby przeżyć to jeszcze głębiej niż w telewizji. Zresztą o tym filmie wspominałem tydzień temu przy okazji filmu 2046, który był pokazywany na festiwalu w Cannes, o którym już za chwilę w ciekawostkach ze świata kina. Teraz już Dadaba i Chinese Box.

0: chińska szkatułka, Chinese box, Jeremy Irons, no i taka Chinka. Jak ona się nazywała? Cóż, muszę się przyznać na antenie do tego, że nie pamiętam, ale cóż, jestem tylko człowiekiem. Za to zapraszam, jeżeli ktoś z kanałów, znaczy z jircowników na kanale SAR pamięta, jak ona się nazywała? Gong Li? Czy ja dobrze pamiętam? Chyba Gong Li. Chyba tak, chyba sobie przypomniałem. No tak czy inaczej, pora na ciekawostki ze świata kina. Zaczynamy oczywiście od festiwalu w Cannes. Nie wiem, czy pamiętacie, tydzień temu próbowałem być wróżbitą i myślałem, miałem nadzieję, że być może Mamoru Oshii dostanie nagrodę za Innocence. Stało się inaczej. Otóż Złotą Palmę w Cannes, jak już pewnie większość z was wie, dostał Michael Moore, nie mylić z Rogerem Moorem, za film Fahrenheit 9/11. Jest to film, który krytykuje politykę George'a Busha i pokazuje powiązania rodziny Bushów z rodziną, z klanem, jakby Bin Ladenów. Film bardzo kontrowersyjny, no ale głównie też dlatego, że środowisko filmowe dosyć mocno zaangażowało się w to, jakby w tą politykę antywojenną, więc przypuszczam, że to jest takie jakby chcieli się postawić, pokazać. Zresztą to jest podobno pierwsza palma za film dokumentalny od 20 paru lat. Ostatnio Jacques Cousteau dostał Złotą Palmę za film dokumentalny. Także przez dosyć długi czas było troszkę inaczej. Co poza tym, nagroda za najlepszą reżyserię Tony Gatliff za Exiles. Grand Prix Jury Old Boy, reżyseria Park Chan-wook. Nagroda za najlepszy scenariusz Ang Jui i Jean-Pierre Barcy, film Come une Igne, Come une Image. Nagroda dla najlepszego aktora Yuya Yagira za rolę w filmie Nobody Knows, reżyseria Hirokizu Kore-eda. A nagroda dla najlepszej aktorki to jest Maggie Cheung za rolę w filmie Clean. No i co tu jeszcze jest? Aha, właśnie, nagroda jury dla najlepszej aktorki Irma Piho za The Lady Killers, to jest, przypominam, najnowszy film braci Coenów, między innymi z Tomem Hanksem. No i poza tym zostały nagrody dla filmów krótkometrażowych, Złote Kamery zostały rozdane, ale to już są jakby te mniej ważne wyróżnienia. Zresztą i tak, jakby najważniejszą rzeczą, podsumowując, Cannes tegoroczny, to jest właśnie ta Złota Palma dla Michaela Moora. Nawet chciałem wam powiedzieć, że bardzo ciekawe info widziałem na gadu-gadu mojej koleżanki Merlin, która miała takie info: Moore, palma ci odbiła? Ciekawe, nieprawdaż? Przepraszam, wracając teraz do imprez studenckich, już w serwisarze było wspomniane, ale ja również wspomnę o tym, że z okazji dziesięciolecia DKF UG Miłość Blondynki w piątek i w sobotę będą wyświetlane filmy właśnie tam przed Uniwersytetem Gdańskim, przed Wita Stwosza, na ulicy Wita Stwosza. Zawieszony zostanie wielki ekran o wymiarach 7,5 na 4 metry. Może nie taki wielki, ale być może wystarczający. W piątek będzie można zobaczyć Trio z Belleville oraz Historie kuchenne, dwa naprawdę świetne filmy. O 22, a za to o 21 w sobotę będzie można zobaczyć tytułowy Miłość Blondynki, to znaczy tytułowy dla tego DKF-u, film Milosza Formana oraz Goodbye Lenin Wolfganga Beckera. Mam tylko nadzieję, że ten front ciepły, o którym mówi się już od tygodnia i miał przyjść dzisiaj, a jednak go nie ma, bo mi jest zimno, to w końcu przyjdzie, bo naprawdę oglądać filmy w takiej temperaturze jak aktualnie to będzie dosyć ciężko. No i co jeszcze? Nie wiem, czy pamiętacie, tydzień temu mówiłem wam, że Troja sprzedaje się dosyć kiepsko. Film, na który wydano 200 milionów dolarów, w ciągu pierwszego weekendu zarobił 43 i jest szansa na to, że ledwo co się zwróci, no i ogólnie nie są zadowoleni jego twórcy. Za to mogą piać z radości szefowie i władni wytwórni DreamWorks, głównie Jeffrey Katzenberg, odpowiedzialny za dział animacji, ponieważ Shrek 2, który kosztował 70 milionów dolarów, w ciągu pierwszego weekendu zarobił ponad 120, czyli już się zwrócił w ciągu paru dni wyświetlania i już jest zapowiedź, że najprawdopodobniej powstanie Shrek 3, a być może nawet Shrek 4. Dobrze, więc no to teraz pora przejść do stałego punktu programu, 5 minut później niż zwykle. Miksam, mam nadzieję, że się doczekałaś. Otóż pora na stały punkt programu, który nazywa się, jak wszyscy wiemy. O właśnie, jak szybko mi się projektor wyłączył.
1: Bond. James Bond.
0: czyli pora na 7 minut z agentem 007. Tym razem postanowiłem zrobić to w ten sposób, że właściwie obydwa filmy, o których wspomnę, obydwie piosenki, to znaczy film jest jeden, a piosenki są dwie, o tak, to są związane z filmem, którym mówiłem na początku, czyli z filmem Pojutrze. Otóż w oryginale ten film nazywa się The Day After Tomorrow i jest jakby pytanie Where Will You Be, czyli gdzie wtedy będziesz. Zresztą chciałem wam polecić stronę www.thedayaftertomorrow.com, która została dosyć ciekawie pomyślana, jakby to było na żywo, z różnych miejsc transmitowane, co się dzieje z Ziemią, ale jest takie jakby ciekawe, każdy może sobie założyć swój profil i każdy odpowiada na 5 takich samych pytań. Gdzie byś spędził swój ostatni dzień, gdybyś mógł mieć hasło na najbardziej znanym, widocznym billboardzie na świecie, co byś napisał, co byś zrobił, gdybyś miał jeszcze jedną szansę, jakie pytanie, na które trudno jest znaleźć odpowiedź, chciałbyś usłyszeć oraz jakie byłoby ostatnie zdjęcie, jakie byś zrobił. I na to pytanie odpowiadają zwykli ludzie, którzy wchodzą na to forum i na tą stronę, ale również na przykład reżyser Roland Emmerich o twórcy głównych ról. Także to jest ciekawe. Sporo ludzi na przykład mówi, że gdyby mogło coś jeszcze zrobić, to skoczyłoby na spodobanie na przykład. Dobrze, ale wracając do Bonda, to dzisiaj dwie piosenki z filmu Tomorrow Never Dies. Dlaczego mówię dwie? Otóż wszystkim bardzo znana jest ta pierwsza piosenka Sheryl Crow, która już za chwilę, ale program zakończę, tyle że to na zakończenie, inną piosenką, tą mniej znaną. Na początek Sheryl Crow, Tomorrow Never Dies.

0: Tak, wiem, że zazwyczaj tego nie robię, ale Sheryl Crow występowała już z tym kawałkiem parokrotnie w kąciku bondowym, a za to ta druga piosenka Katie Lang zdarzała się rzadziej, więc ją zaprezentuję w całości. A teraz wykorzystam ten moment, aby przeczytać wam, za jaką recenzję obywatel Bardell dostał plakat z filmu Troja. Była to najciekawsza, ale i przyznam się jedyna recenzja, która przyszła w związku z tym plakatem. Więc przytoczę wam ją teraz. Wydaje mi się, że mimo wszystko zasłużył on jak najbardziej na plakat. Uwaga, zaczynam cytowanie maila, który otrzymałem w czwartek 20 maja, czyli właściwie tydzień temu po programie, kiedy to skarżyłem się, że nikt nie napisał. Witam. Piszę do ciebie z małą prośbą, gdyż bardzo chciałbym urozmaicić moją ścianę o plakat z filmu Troja, ponieważ ostatnio byłem na jego wyświetlaniu w Multikinie, no i podobał mi się, tutaj z takim sarkastycznym uśmieszkiem. Powiem szczerze, można by tu pisać i pisać na temat tego filmu. Jeśli chodzi o same zdjęcia, no okej, robi wrażenie. Ale muzyka mnie totalnie rozczarowała. W trailerach było pokazane za dużo, no i co najgorsze, muzyka była zupełnie inna. Nie wiem, czy pamiętacie trailer, co zaczyna się od dziobu statku Sparty i moment, kiedy kamera oddala się od niego i pokazuje całą flotę, zupełnie pierwszy trailer. Tam muzyka była tak fascynująca, że aż mnie ciarki po plecach przechodziły. Mogłem to oglądać setki razy, a w filmie ten motyw został zmieniony, niestety na gorsze. Muzyka w tym momencie była za spokojna, jakby ktoś tam wsadził od niechcenia. Tak byleby tylko jakaś muzyka była. Takich momentów było wiele. Co prawda znaliśmy cały przebieg historii, co mogłoby nam popsuć film, ale to nie zmienia faktu, że film może być generalnie... genialnie zrobiony, przepraszam. W filmie Pasja też znaliśmy praktycznie wszystkie zdarzenia, ale tam przynajmniej człowiek mógł jakoś to przeżyć wraz z filmem. A tu, w Troi, moim zdaniem było ich stać na więcej. Jestem mocno zawiedziony i nie będę tego ukrywał. Czekałem na ten film od paru miesięcy i żyłem chwilą wyjścia do kina. No i nagle porażka. Wyszedłem z kina w nie najlepszym nastroju i na dodatek scena Achillesa, jak wyskakuje z mieczem. To miało być coś, no i wyglądało tak, jakby nakręcili tę scenę z paru kamer i tylko odtwarzali ją co każdą walkę. Dla mnie to było już nudne po drugim razie, po jego drugim skoku. No dobra, a teraz coś pozytywnego. Dobre były tylko dwie sceny, walka Achillesa z Hektorem i pierwsza bitwa pod Troją. No i może jeszcze jeden pierwszy skok Achillesa w walce z Olbrzymem, pierwsza scena filmu. Tylko te dwa, może trzy momenty były fajne, a w całym trzygodzinnym filmie coś niesamowitego. Dobra, i tak już chyba nadmiernie się rozpisałem, ale naprawdę mi zależy na tym plakacie. Ogólnie polecam iść do kina, ten film do kina, bo nie można przecież polegać tylko na recenzjach innych. Film w skali od 1 do 10 dostał ode mnie, tak, okej, 6. Zdjęcie robią wrażenie, ale muzyka bez komentarza. Film przereklamowany, w trailerach pokazali wszystkie fajne sceny. Jeżeli komuś szkoda pieniędzy na kino, to niech sobie trailer obejrzy i będzie miał cały film na dłoni. Pozdrawiam ciebie, reżyser, i wszystkich słuchaczy, Bardell. No, idealnie się wkomponowaliśmy z panią Sheryl Crow. Mam nadzieję, że się mocno na mnie nie pogniewacie. Zresztą, no to przepuszczalnie przeczytam sobie potem. Zostają mi 4 minuty do końca programu, więc już za chwilę ta druga piosenka, o której była mowa, ale najpierw krótka zajawka odcinku Meduza. W metrze w jednym z amerykańskich miast, zaraz sprawdzę, w którym to było, w bostońskim metrze, czai się jakaś dziwna istota, która została bodajże zmutowana. No i Doggett i Scully szukają rozwiązania.
1: Deep beneath the city.
2: Hey, Doggett!
3: What is...
1: Evolution is about to take...
3: You see this Agent Scully?
4: Yeah, I see him.
1: A horrifying turn.
4: Yeah! It's killing people.
5: Federal agent, I'm on!
4: There is something down there.
6: Agent Doggett,
1: look out! The X-Files, all new at 9, 8 Central, Fox Sunday.
0: No właśnie, ten odcinek już za pół godziny na antenie telewizji polskiej, programu drugiego. A teraz już zaczynamy piosenkę Katie Lang. Przepraszam, że tak raptownie. Katie Lang napisała piosenkę, która miała być konkurencyjną piosenką do tego filmu. Ostatecznie piosenkę tytułową zaśpiewała Sheryl Crow, a tą piosenkę można było usłyszeć podczas napisów końcowych. Umówmy się, że teraz lecą napisy końcowe po programie reżyser, realizacja reżyser, informacje o filmach reżyser, gadanie do mikrofonu reżyser, a obok reżysera siedział Paweł, który już za chwilę zacznie muzykę drugiego planu. Za tę godzinę bardzo serdecznie dziękuję wam, Michał Giorew, i zapraszam już za tydzień na kolejny program z cyklu Reżyser.

0: Te pięć, jeden, pięć.
1: Raz, dwa, sprawdzam, czy mnie słychać. SMS od mamy, czekaj, muszę...

Licz tych followersów, ja sukcesy mierzę w płytach, a nie lajkach. Nie otaguję sponsora jak te panie w rajdkach. Młody Ernest raczej dobra dusza, żaden łajdak. Moim celem raczej spokój ducha, a nie Maybach. Szczerze mówiąc, mi wystarczy Peugeot. Młody kot, nie zaufam nigdy starym zwierzom. Nigdy nie będę rapował o tym, jaki jestem prawdziwy i szczery. Całe szczęście moi fani.

5, 1, 5. Białe wino, białe wino, białe wino. Na kieliszki 4 złote za sztukę. Tak spędzimy lato, więc...

0: na cudze. Chętnie przetnę twoje hamulce. Już na Mokotowie opowiadasz o przyjaciółce. Pytasz mnie, czy chcę zapalić papierosy, masz w kurtce. Oprócz tego jakieś 100 tysięcy książek na półce. I szczerze mówiąc, zobaczywszy je, się zakochałem. Przez następną dobę cały Boży świat olałem. To było lata temu, jeszcze zanim rapowałem. Kiedy za robotę skandalicznie mały banknot brałem. To było w 2013, pamiętasz? Jak błagałem cię, byś szybko zapisała mnie w swój kalendarz.
1: 5-1-5.
0: Zapisałem numer telefonu 515 na rękach.
1: 5-1-5.
0: To było w 2013, w kwiecie wieku, ale w głowie same kolce i chwasty.

0: Prima Aprilis.
1: Rzekło oko.
2: Panowie, piszcie swoje życie.
3: Proszę jednak nie bazgrać. Na margines nie włazić.
4: Nie brać słono i kunarko mewku.
2: Proszę pisać należycie.
0: Oko, jednak masz świadomość,
2: że pisać jest trudno. Nie traktujcie jednak notatek
3: jak gdyby były?
2: No!
3: Jak gdyby były?
2: One and two and three and four. One and two and three.

myślę oko, czemu to właśnie oko? Czemu nie noga zamiast oka? Czemu dookoła oka ten trójkąt? Ja tego nie rozumiem.

nad Wisłą, jak perła między wzgórzami. Swoistym pięknem nam zabłysnął ryneczkiem z kamienicami. Na środku rynku jest studnia, na kamienicach atyki. Wszystkie budynki w słońcu południa lśnią jak nowiutkie buciki.

piekarni przy rynku pieką w kształcie kogutku bułeczki. Przy kramach kupisz miód i mleko, jabłka, orzechy, porzeczki. Powyżej kościół jest wzniosły, stąd strzeże Bóg miasta strony, a jeszcze wyżej pejzaż podniosły, krajobraz wzgórz zielonych.

wjeżdżają w to miejsce ludzie dla piękna miasta wzdłuż ciszy, by oczy nacieszyć, nacieszyć po trudzie, nerwy stargane wyciszyć, napoić duszę pejzażem, co jest jak balsam kojący, stanąć przed łąki wielkim ołtarzem, by wchłonąć opar pachnący.

choć przyjdzie czas stąd odjechać, bo szkoła, bo dom, bo praca. W sercu będziemy zawsze czekać i znów będziemy tu wracać, gdzie kameralne zacisze, oaza zdrowia, spokoju. I znowu kartkę zaraz napiszę, szukam wolnego pokoju.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

all you.

No, sprzęt już wrócił do swojej formy, więc będzie teraz Harry Connick Jr. Zaśpiewał wam parę fajnych amerykańskich numerów. O świętach, na początek, Sleigh Ride.

When My Heart Finds Christmas, płyta sprzed 10 lat. Młody Harry Connick Jr., urodzony w 1967 roku, wokalista. Na początku grywał numery z dużą dawką pianina w stylu orlańskiego jazzu. Pierwsze dwie płyty tak właśnie powstały, a później przerzucił się bardziej troszkę w kierunku pop, troszkę brzmiąc bardziej jak Frank Sinatra. Możecie go znać poniekąd z jego soundtracku do filmu When Harry Meets Sally z 1989 roku. Zdobył wtedy podwójną platynę za ścieżkę tego filmu. Parę fajnych numerów tam powstało. It Had To Be You, Let's Call The Whole Thing Off, Don't Get Around Much Anymore i parę innych fajnych rzeczy. Wielki, wielki utwór Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow.

Harry Connick sam też zagrał w filmach, na przykład w 1995 roku w filmie Copycat zagrał mordercę seryjnego, a rok później, 1996 rok, pamiętacie film Dzień Niepodległości, tam też miał swoją rolkę. Ta płyta, której słuchacie, 93 rok, za nią też dostał platynę, tego nie wspomniałem. Myślę, że należała mu się. Little Drummer Boy, Harry Connick Jr.

Trochę marszowo nam się zrobiło. Przypomniało mi się jednocześnie, jak kiedyś New Kids on the Block nagrali taką płytkę też z piosenkami świątecznymi. Tak, praktycznie te same kawałki mi się nasuwają na myśl. Kiedyś się tego słuchało namiętnie. Dobre 10, 12 lat temu. 12 lat temu. Tak, to było dawno. When My Heart Finds Christmas, tak nazywa się płyta i utwór tytułowy z tej płyty.

26 lat miał ten facet, jak nagrał tą płytę. No, niezły głos, zważając na tak młody wiek. Wyobraźcie sobie, co będzie śpiewał, gdy będzie miał te 50 parę lat. To będzie coś, naprawdę. Już jest coś niezłego. Christmas Dreaming, Harry Connick Jr.

No to ostatnia piosneczka Harry Connick Jr. Niedługo kończę audycję swoją, jeszcze zostało 10 minut. I rozstajemy się na dłuższy czas, będą święta. I zobaczymy się dopiero, usłyszymy się dopiero w nowym roku. Zobaczyć to mnie nie zobaczycie, chyba że ktoś mnie zna z widzenia, albo ogólnie mnie zna. No dobrze, 21 minut po godzinie pierwszej. Rudolph the Red-Nosed Reindeer.

No, bardzo ładny akcent na koniec występu pana Harry Connicka. Teraz będzie Oscar Peterson, pianista, wielokrotnie przeze mnie tutaj puszczony, prezentowany na antenie, że tak powiem, zagra dla was ze swoim zespołem Jingle Bells.

spokojna, stingująca płytka, jak to przystało na Oscara Petersona, który jednak lubi tam trochę wymiatać na klawiaturze. Gitarzysta Larry Lowski, basista David Young, perkusista Jerry Fuller, no i wibrofonista Dave Samuels i flugelhorn obsłużył Jack Shantz. Flugelhorn, taka jakby spokojniejsza trąbka, lepiej, cieplej brzmiąca. Silent Nine to będzie przedostatni utwór podczas mojej dzisiejszej audycji.

No to tak jak mówiłem, mamy już koniec audycji. Na sam koniec, Have Yourself a Merry Christmas. Taki tytuł nosi utwór, który usłyszycie. A ja wam życzę oczywiście zdrowych, wesołych, fantastycznych świąt. Mam nadzieję, że spadnie bieluchny, zimniutki, puszysty śnieg, w którym będziecie się wspaniale tarzać, tak jak ja to będę robił. No, fantastycznej pasterki, fantastycznej zabawy sylwestrowej również. Bawcie się ostro przy ostrej, fajnej muzyce, niekoniecznie tej, którą puszczam, bo to w sensu stricte nie jest muzyka do pląsów szalonych, więc uważajcie na siebie, żebyśmy spotkali się, że tak powiem, przy radioodbiornikach w nowym 2004 roku. O rok starsi, troszkę mądrzejsi. Trzymajcie się jeszcze raz zdrowych, wesołych.

0: Dave Tufani took the sax solo.
1: I'm so in the mood.

0: Prima Aprilis.
1: Rzekło oko.
0: Panowie, piszcie swoje życie.
2: Proszę jednak nie bazgrać. Na margines nie wyłazić.
3: Nie wyciło nojku na komersku.
1: Proszę pisać należycie.
0: Oko, jednak masz świadomość, że pisać jest trudno. Nie traktujcie jednak notatek
1: jak gdyby były?
0: Nie!
1: Jak gdyby były?
4: One and two and three and four. One and two and three.

Myślę oko, czemu to właśnie oko? Czemu nie noga zamiast oka? Czemu dookoła oka ten trójstrój trójkąta? Ja tego nie rozumiem. Nie lubię, się boję, bo to jest tanta arytmetyka.

0: A wiesz co, musisz dać mi więcej czasu, żeby się zastanowić. Ja myślę, że to nie o to chodzi jednak, prawda?
1: Nie, zdecydowanie nie o to chodzi. Co ty? Przecież wiesz, że ja cię o niczym nie uprzedzam. W tej audycji postanowiliśmy nie narzucać sobie żadnych ram stylistycznych.
0: Gramy co chcemy i w nastroju, w jakim chcemy.
1: Chciałbym spróbować zaskoczyć cię jeszcze bardziej.
0: No dobra, dawaj.
1: Nowa jakość.
0: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór Państwu. To, co przed chwilą słyszeliście, to była premiera światowa pierwszego dżingla
0: SWP.
1: Sway Wish Project. Minęła 21:30, kłaniamy się nisko przed mikrofonami
0: Sway
1: i Wish. Zapraszamy na Sway Wish Project, a ponieważ w zeszłym tygodniu jedna ze słuchaczek narzekała, że w audycji jest mimo obietnic mało gotyku, to dzisiaj zaczynamy wybitnie gotycko.

0: Mam nadzieję, że wystarczająco gotycki początek. Wszyscy powinni być zadowoleni, prawda? Jak sądzisz?
1: Aha.
0: Aha.
1: Tak.
0: Myślisz, że Nocka jakby się pojawiła, to nie czepiałaby
1: byłaby,
0: się?
1: Byłaby zadowolona.
0: Nie czepiałaby się pewnie Delight, bo to właśnie tej kapeli słuchaliśmy na Dobry Wieczór. A co będzie następne?
1: Myślę, że podziękujemy teraz Zgryzlakowi za to, że podesłał nam tego fajnego dżingielka do naszej audycji.
0: Dokładnie, dokładnie. Dżingielka, którego tylko domontowaliśmy.
1: Początek, domontowałeś.
0: Co nieco tu i ówdzie.
1: Dzięki, Zgryzli.
0: Tak jest, dzięki wielkie, pozdrawiamy serdecznie.
1: No to co, to dalej lecimy.
0: No zdecydowanie.
1: W opisie audycji naszej, jaką możecie znaleźć na stronie SAR-u, www.sar.pgda.pl, dobrze powiedziałam?
0: Mhm, bardzo pięknie.
1: Możecie znaleźć tekst, że ja jestem zakochana w gotyku i w smutnych piosenkach. I żeby stało się zadość tym słowom i żeby ten opis nie pozostawał gołosłowny, polecimy z piosenką, która jest dla mnie kwintesencją smutku i tęsknoty z Kankanandzi.

0: Mówisz, że to bardzo, bardzo smutny kawałek?
1: A nie uważasz tak?
0: Znaczy, wiesz co, mi się bardzo, bardzo fajnie kojarzy. Może dlatego ja podchodzę do niego jakoś tak z bardziej pozytywnymi emocjami.
1: No, być może.
0: Aha. No, ale generalnie bardzo przyjemny. Tak myślę. Dobra, to następny ruch należy do mnie, tak?
1: No, wypadałoby.
0: Bardzo się wahałem, bo dzisiejszy zestaw jest dosyć rozrzucony stylistycznie i wszyscy, którzy narzekali na początku, że nie ma elektroniki i disco, niech jeszcze spokojnie poczekają. Co prawda disco nie przewiduje, ale elektronika owszem będzie. No ale żeby tak nie przechodzić ostro...
1: Bo nam słuchacze odejdą od komputerów.
0: To, żeby kochani słuchacze nie uciekli od komputerów, to będzie, mam nadzieję, bez bólu. Polecę z kapelą, którą darzę sporym szacunkiem, mimo tego, że nie znam specjalnie ich wszystkich dokonań. Jest to jeden z tych zespołów, których słucha się bardzo miło, robią dość spokojną muzykę, ale w odpowiednim momencie potrafią nieźle przywalić. Porcupine Tree.

0: Slave called Shiver i Porcupine Tree. No to właśnie moja propozycja jednego z kawałków na dzisiejszy wieczór. Podobało się?
1: A jak myślisz?
0: Myślę, że ten czas
1: pomińmy moją odpowiedź.
0: Okej, no to ja po prostu oddaję ci głos i kolejny kawałek.
1: Okej, no to tak. Mieliśmy dzisiaj smutną piosenkę z mojej strony, a teraz polecimy dalej z gotykiem. Kawałek, który chcę wam zaproponować, odkryłam niedawno, ale płyta leżała u mnie w domu od jakiegoś czasu i widocznie czekała na lepsze czasy. Dzięki, Wish. To od ciebie ta płyta jednak.
0: Proszę cię bardzo. Ja wiedziałem od początku.
1: Window to the Sky, Dreams of Sanity. Podoba mi się bardzo ze względu na delikatny, niezwykle eteryczny głos wokalistki i na całą świetną aranżację tego kawałka. Zwróćcie uwagę na pianino, które słychać w tle. Posłuchajcie po prostu.

0: nostalgiczny, bardzo klimatyczny, według mnie niepokojący w swojej formie kawałek. Mam nadzieję, że wam się spodobał, bo przypuszczam, mówisz, że tobie bardzo.
1: Jak najbardziej. Bardzo mi przypadł do gustu.
0: Bardzo się cieszę.
1: Zresztą generalnie Dreams of Sanity bardzo mi podchodzi.
0: Okej.
1: Okay. Bardzo, bardzo fajna kapelka. Polecamy. Słowisz, Project podpisuje się pod czymś wszystkimi czterema rękami, prawda?
0: No, rzadko nam się to
1: czasami
0: zdarza.
1: Czasami to
0: chyba
1: się zdarza, no. To wyjątkowa chwila. Także zapamiętajcie ją, drodzy.
0: Poczekaj, ja mam teraz propozycję, żebyśmy zaczęli pozdrawiać, zanim przejdziemy do twojego kolejnego rewelacyjnego z pewnością kawałka.
1: No naturalnie, że rewelacyjnego z pewnością, a jakiego zaskakującego? Okej, pozdrawiamy. Co tradycyjnie? Ty miasta, ja Niki?
0: Dobra.
1: Okej.
0: No to ja pozdrawiam wszystkich znajomych i nieznajomych z Trójmiasta, z Warszawy, z Wrocławia, z Krakowa, z Mrągowa i dzisiaj pozdrawiamy również słuchacza ze Świdnika, jeżeli nas słucha. Marcin, no to dla ciebie pozdrowienia.
1: Pozdrawiamy. Okay.
0: No teraz po imionach.
1: Po imionach, po nikach.
0: Albo tudzież po nikach.
1: Pozdrawiamy. W pierwszej kolejności Jacenty. Bardzo się cieszę, że to było twoje ulubione Porcupine Tree. Zaraz potem Agit, Diti. Diti, czy ty jesteś botem?
0: To jest mój test, poczekaj.
1: Dobra, no to
0: jesteś botem?
1: Okej.
0: Okay. Jest botem.
1: Miksam, Piterek, Przemaj, to też mogła być ten? Przetestować?
0: Tak, dziękuję. Jesteś botem?
1: Jest botem. Okej. Okay. I z Gryzlak oczywiście, czyli całą ekipę z IRCA, z kanału Hasz Sarna, który wszystkich gorąco zapraszamy.
0: I jeszcze ja chciałabym pozdrowić Krystiana, bo wiem, że słucha.
1: Mhm. To już komplet?
0: Tak. Jeszcze taka propozycja dla was, drodzy słuchacze. Jeżeli kogoś nie pozdrowiliśmy, a chcielibyście usłyszeć takowe pozdrowienia w naszej audycji, no to zgłoście się do nas, napiszcie, zadzwońcie, a na pewno następnym razem was nie pominiemy. To może już podałbyś jakieś namiary na nas.
1: Namiary na nas tradycyjne. Albo IRC, Hashsar. Jeżeli ktoś nie posiada programu do komunikowania się w ten sposób, to wchodźcie na stronę saru www.sarpg.gda.pl i klikajcie tam na linka czat. Albo możecie napisać swaywishproject@o2.pl. Jeżeli mielibyście problemy z pisownią tego maila, to luknijcie na stronie saru, jak nazywa się audycja, i po prostu wpiszcie tą nazwę przed małpką. Albo można dzwonić 347-2626, dobrze pamiętam? Chyba coś koło tego, gdzieś tu mieliśmy mądrą kartkę ze ściągą. 347-2626, dokładnie. To spoza akademików, jeżeli chcielibyście zadzwonić z akademika, 82626. I to chyba wszystkie namiary na nas, nie?
0: Tak, jeszcze pozdrawiamy chłopaków z DS3.
1: No właśnie, Gaduła się zalogował, pozdrawiamy.
0: Tak,
1: gorąco
0: pozdrawiamy.
1: Dołączamy do grona.
0: Pozdrowiony. Tak, zostałeś, Gaduła, już pozdrowiony.
1: Właśnie w tym momencie. Prawie, że na żywo. Okej, to co? To teraz ja mam przywalić, tak, w ten klimat piękny, zbudowany, smutno-gotycki.
0: No dawaj, zaskocz mnie.
1: I pojechać z czymś innym. No dobra, siedzę tak, że akurat przysłaniam ci kawałek Winampa, także nie widzisz, co poleci. Powiem tak, rozmawialiśmy ostatnio i doszliśmy do porozumienia, że oboje bardzo lubimy ten film, z którego pochodzi ten właśnie kawałek, i może niech to na razie starczy za zapowiedź.

0: tradition. Tradition. Without our traditions, our life would be as shaky as a fiddler on the roof.
1: No to rzeczywiście przyznaję, udało ci się mnie zaskoczyć. Pozytywnie tym razem.
2: No cieszę się niesamowicie. Bardzo, bardzo, bardzo.
1: To teraz znak dla mnie, żebym zaproponowała swój kawałek, rozumiem.
2: No myślę, że tak, chyba że chcesz jeszcze pogadać o skrzypku na dachu.
1: Nie bardzo.
2: Okay.
1: Jesteś rozczarowany?
2: Nie, dlaczego? Czyli możesz proponować swój własny kolejny kawałek.
1: Chciałabym wam zaproponować utwór, który mnie osobiście bardzo chwyta za serce, ale w tym wykonaniu, które dzisiaj usłyszycie. W oryginale śpiewała ten kawałek Cyndi Lauper. Ja chciałabym wam zaproponować Ewę Cassidy. I ciepły głos z towarzyszeniem gitary to jest zdecydowanie to, co tygryski lubią najbardziej. Time after time.

0: Ja już chyba wspominałem z tego miejsca, że mięknę dzięki tobie w tej audycji, nie?
1: Tak, wspominałeś, Ewa Cassidy, bardzo, bardzo piękny kawałek. I chciałabym was zachęcić do ogólnie posłuchania tej wokalistki. Bardzo podoba mi się również standard Somewhere Over the Rainbow w jej wykonaniu. No, mam nadzieję, że fajnie się słuchało.
0: No, zdecydowanie fajnie, przynajmniej jeżeli chodzi o mnie. Jeżeli, drodzy słuchacze, chcielibyście się podzielić wrażeniami, chodźcie na irca.hr albo napiszcie nam jakiegoś mailika na swabishproject@o2.pl. I znowu na mnie niewdzięczna rola przełamania tego miłego, bujającego, leniwego i przyjemnego klimatu, tak?
1: No życie, dawaj.
0: No taki life, ale tym razem nie będzie to aż takie znowu ciężkie uderzenie, bo no kawałek może nie jest aż tak przyjemny, fajny jak twój, ale jest na pewno intrygujący i interesujący. Pochodzi prosto z Czech, a namiary na niego dostałem od pewnej słuchaczki z Krakowa, którą gorąco pozdrawiam. Pisała mi dzisiaj, że coś jej przerywa na łączach. No mam nadzieję, że to nie sar, który rozrywa łącza, tylko jakaś złośliwość rzeczy martwych. Przejściowa w dodatku, bo mam nadzieję, że posłucha teraz w swojej już projekt Thema 11.

0: Ja widzę, że strasznie, strasznie chcesz skomentować ten kawałek, więc ja tylko dla formalności szybko powiem, że słuchaliśmy kapeli Thema Eleven. Utwór nazywał się Lunatic, a jeżeli chcielibyście sobie go na przykład ściągnąć albo dowiedzieć się czegoś o tej kapeli, klikajcie http://thema11.czechcore.czy i tam wszystkiego możecie się dowiedzieć. A teraz już zamieniam się w słuch i czekam na recenzję.
1: No cóż, no ja nie będę się rozwodzić, jaki ten kawałek był, to wszyscy słyszeli. Ja to dam tylko, że z pewnością udało ci się przełamać klimat, który stworzyłam.
0: Okej, okay, ale to w pozytywny sposób chyba nie, co? Dobra. To teraz, no ale widzisz, masz kolejną niepowtarzalną szansę zbudowania znowu czegoś fajnego.
1: Tak, jak najbardziej.
0: Ostrzegam, że to, co zagram potem, na pewno znowu ten klimat przełamie. Więc...
1: W każdej audycji są lepsze i gorsze kawałki. No rozumiesz, co mam na myśli?
0: Tak, no.
1: No dobrze. Nasi wierni słuchacze może pamiętają audycję, której ja się przyznałam do tego, że działałam kiedyś.
0: Mów, a potem ja będę miał swój mały triumfik.
1: Ale nie przerywaj, co?
0: No tak, no nie przerywam.
1: Nie wykonuj przecież tutaj gestów różnego rodzaju. Przyznałam się kiedyś, że działałam przez krótki czas na forum Ali Janosz, to dzisiaj przyznam się do kolejnej rzeczy. Ja jestem wielką fanką serialu Tajemnice Smallville i od paru tygodni katuję Wisha tym filmem. I dzisiaj chciałabym wam zaproponować kawałek z tego filmu. Przewodni, tytułowy kawałek. Rewelacyjny, dzięki Jacek, że mi go udostępniłeś. Tak? Mateusz, masz głos.
0: Tak, mogę tę swoją małą chwilę triumfu.
1: Przecież bardzo proszę.
0: Właśnie przeczytałem na kanale licowym, ten kawałek emocje przecież takie głębokie wyrażał. No przecież,
1: ale kto to napisał? Mój brat?
0: No, napisał to Piterek.
1: Przecież Piterek zawsze sobie robi jaja.
0: A tam zawsze sobie robi jaja, bardzo poważny młody człowiek i...
1: Piterek, słyszysz, jak on się o tobie wypowiada dzisiaj akurat?
0: Swoje zdanie na temat utworu Thema Eleven i chwałę mu za to.
1: No dobra, to posłuchajcie kawałka Save Me. Jest naprawdę świetny.

0: Tajemnice Smallville w każdy wtorek na TVN-ie późnym wieczorem. Wszystkich fanów serialu zapraszam później do mnie na gadu-gadu, bo już coś nie ma zrozumienia dla moich potrzeb emocjonalnych.
1: No, ale teraz to pojechałeś. Ja nie wiem, czy się teraz nie zamknę w sobie normalnie i nie spokoję.
0: Ale proszę cię, będziesz dalej ze mną oglądał. Kogo ja będę trzymała za rąsie, jak dziewczyna Clarka będzie miała kłopoty.
1: No dobra, a ja właśnie, ja przed chwilą jeszcze chciałem powiedzieć, że to wcale nie jest tak, że ja jestem jakoś strasznie katowany tajemnicami Smallville, że nawet
0: tak, bo już zawsze mi przypomina, że zbliża się godzina serialu.
1: Ten serial i w ogóle.
0: No co no.
1: No nic, już teraz to chyba tylko uszy po sobie położyć. I powiedzieć, że... No i umknęło mi teraz przez ciebie. No ale chciałem powiedzieć, że tajemnice Smallville to...
0: Prowadzący ma czas, przypomnij sobie.
1: Tak?
0: Aha.
1: Znaczy, że ja mam czas?
0: No tak.
1: Ale radio nie lubi ciszy podobno. Zabawisz jakoś słuchaczy?
0: Nie, bo gryzę właśnie łodyżkę od kwiatka.
1: Dobra, to ja spróbuję to z siebie wykrztusić, że...
0: No, poza tym ty jesteś od zabawiania słuchaczy.
1: A ty od czego?
0: Odpuszczania fajnych kawałków.
1: A, no proszę. To nam się wyklarował podział obowiązków.
0: Mhm. I nie, moi kochani, nie będę jeszcze śpiewać. Jeszcze potrzebuję czasu, żeby się bardziej otworzyć, zintegrować ze słuchaczami i tak dalej.
1: Jak ja będę myślał, ty masz śpiewać. No to w sumie tak, całkiem by była chyba niezła.
0: Ty już nie filozofuj. Dawaj kawałek.
1: Kawałek również zainspirowany czymś z telewizji, w dodatku z tego samego kanału, ale znacznie cięższego kalibru. Program nazwy nie wymienię.
0: Ja wymienię.
1: Tak?
0: Red Light.
1: A, nie, koniecznie.
0: No, podziel się ze wszystkimi swoimi upodobaniami.
1: Red Light w porównaniu z programem, który mnie zainspirował do wyboru tego kawałka, to jest sofcik i po prostu szkółka niedzielna. A w programie, o którym mówię, pojawiła się...

0: pewna artystka, która opowiadała o swoich traumatycznych przeżyciach ze swoimi 300 kotkami, psami i tak dalej. Kojarzysz?
1: Tak, poczekaj, to był ten program, jak on się nazywa?
0: Nie, to nieważne, to jest nieistotne.
1: To jest ważne, niech wszyscy wiedzą, co oglądasz.
0: Co ja oglądam? Tak?
1: No tak. Aha. No, że u mnie to chyba małe piwo w tym momencie.
0: A, no to jak najbardziej. Zważywszy, że ja normalnie telewizji nie oglądam wcale, to rzeczywiście bardzo małe piwo.
1: No i nadrabiasz u mnie.
0: No właśnie.
1: Albo oglądasz telewizję, albo śpisz.
0: Aha.
1: To jest ten program z Michałem Wiśniewskim. Jestem, jaki jestem. O, przypomniało mi się.
0: Pięknie, no właśnie taki.
1: Drogie fanki Wisha. Wish ogląda albo Jestem, jaki jestem, albo Red Light. Bądźcie wyrozumiałe. Typowy facet.
0: Teraz to się, kotek, rozkręciłaś. Ale dobra, to ja ten idylliczny klimat...
1: No poczekaj, ale Piterek pyta, co to Red Light, to może mu wytłumaczysz.
0: To może innym razem. Dajesz mi już w końcu puścić utwór w wspaniały duet Kazik Staszewski, Violetta Villas,
1: no,
0: Kochaj mnie.
1: Dobrze, ja tradycyjnie zamknę się w sobie.
0: A będę twoją. Kto tu ma się zamknąć w sobie, co?
1: No już puszczaj.
0: No już puszczam.

0: No pani ekspert, znowu widzę, gotuje się do wyrażenia jakiejś opinii.
1: Ty ironizujesz, czy mi się wydaje?
0: No wiesz, wydaje ci się.
1: No tak myślałam. Ja bym chciała jednak wyjaśnić, wiesz, Mateusz, bo na kanale IRCA-owym rozgorzała dyskusja na temat Red Light. Moi kochani, to jest oczywiście TVN-owski odpowiednik różowej landrynki. Ja myślę, że teraz jest wszystko jasne, tylko że różową landrynkę, bo ja też oglądałam, prowadziła bardzo fajna babka, a odnośnie tych pań, które prowadzą Red Light, to ja nie mam po prostu słów. Może jedynie litości.
0: Tak, dokładnie. A może jeszcze powiedz, kto wpadł na pomysł oglądania tego programu?
1: Ała. Ja chciałam po prostu zrobić ci przyjemność. Ja jestem z tych tolerancyjnych, pełnych zrozumienia dziewczyn, co kupują swoim chłopakom Playboya i tak dalej. Rozumiesz? To wszystko dla ciebie, mój kochany.
0: Myślisz, że oglądanie tych pań to była jakaś szczególna...
1: To czemu mówiłeś? Słuchaj, proszę cię, nie przełączaj.
0: Ja tak mówiłem? To wiesz co? Ty mnie z kimś mylisz chyba.
1: No dobrze, to już utnijmy ten kontrowersyjny temat.
0: No dobra.
1: Ja bym chciała jeszcze dodać, ponieważ Wish jest niezwykle skromną osobą, że refren tej piosenki, którą wysłuchaliśmy, był dedykowany właśnie Wishowi przez Peterka. O co w tym chodzi, to ja wolę nie wnikać.
0: Ja dwa razy wolę w to nie wnikać. No w końcu to twoje rodzeństwo, więc będę miły.
1: Dobrze, dziękuję. Okej, no to teraz, moi drodzy, przyszedł czas na to, na co wszyscy czekacie. Dzisiaj troszeczkę później, ale za to usłyszycie dwie piosenki w kąciku osobliwości, dwie. Ponieważ jedną udało mi się w ostatniej chwili, w ostatnim rzucie ściągnąć z maila. Piosenki podesłane przez Adriana i Krystiana. Dzięki chłopaki, posłuchajcie, a potem komentarz odpowiedni.

0: Prima Aprilis.
1: Rzekło oko.
2: Panowie, piszcie swoje życie.
3: Proszę jednak nie bazgrać. Na margines nie wyłazić.
4: Nie wleciło, no i
5: proszę pisać należycie.
2: A ty

0: że pisać jest trudno. Nie traktujcie jednak notatek
1: jak te by były?
0: Nie!
1: Jak te by były?
0: One, two, three, four, one.

myślę oko, czemu to właśnie oko? Czemu nie noga zamiast oka? Czemu dookoła oka ten trik z trójkąta? Ja tego nie rozumiem. Nie lubię, się boję, bo to jest tam arytmetyka. Może oko tylko mydli oko, nawet nie należy.

chrupa krew. Rytmy wystukuje maleńki w piersiach motorek. Od mózgu do ręki biegnie trucicnie nerw. Jak na mechanizm przystało myśli maszyny z metalu. Krążą po dziwnych kółkach, nigdy nie wyjdą z tyłek. Jesteś system mechanicznie doskonały.

tak między nami, to jestem człowiekiem zaniepokojonym, by rzec rozczarowany, bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę, a wyście to tak po ludzku, Sparto.

0: tak nie lubię radykałów. Ale na Boga, nie spałem całą noc i podjąłem decyzję.
1: Co?
0: Zsyłam.

Zatem oto nie wszystko. Drogi, mosty kołowe, urzędy skarbowe, gospodarstwa domowe. Powiadam wszystko, za wyjątkiem ciebie, chłopaku. Wypływasz jutro, mandżur, pakuj.

dlaczego ciebie wybrałem. Chciałem tylko, żebyś był fajny i żeby ktoś kiedyś mógł powiedzieć: był Noe. Noe. Gość, co się czasem spinał, ale uwierzył. I gdy szedł po gnoju,

0: Wosk? Biodra kręcą się jak woski, przejmują salon.
1: Wosk.
0: Biodra kręcą się jak wosk.
1: Wosk.